0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.